Wtedy na do pamięci, wtedy na do pamięci. Okej, okay. Ja nie mam problemu.